Biedronkę teraz kupicie czerwoną dyniu, len 309 centów za 1 kg. Paradajki San Marzano Mini, 300 gramów, len za euro 39 centów, a brauczowe plece bez kości, len 2,19 euro za 1 kg. Więc naozaj niskich cien na czerstwe produkty znajdziecie w aktualnym letaku a w naszych predajniach. Biedronka. Niskie ceny każdy dzień.

0: Biedronkę teraz kupicie czerwoną dyniu, lentyjca 9 centów za 1 kg. Paradajki San Marzano Mini 300 gramów, lęsa euro 39 centów, a brauczowe plece bez kości len 2 euro 19 centów za 1 kg. Więc na osaj niskich cien na czerstwe produkty znajdziecie w aktualnym letaku, a w naszych predajniach. Biedronka. Niskie ceny każdy dzień.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.